0: Set fego urodzenia,
1: wiesz, linanki,
0: chodak szaki,
1: a mnie nagi i tartaki,
0: twórczy drodze,
1: tak za